ciągle mgła, zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w

Na chwalach 908 u Białostoku i Uharodni, 909.2 u Bierości i Białej Podlaskiej, a tak samo na sajcie racja.com słuchajcie białoruska radio Racja. Siądnia majem 24 lipienia, dwie spalowej chwiliny, zostaje ca do 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi i da pierwsza wypusku na winał. Tady tak sama paczniem ranicu zracjaj. Ale pak już to mają jeszcze chwilinu czasu na to, jaka pahartać staronki racyjna kalendara. I tak, 24 lipienia 1435 hoda. U czas gromadzianskiej wojny u Wielkim Kniastwie Litowskim po wodle zachadu kniazia Swidrychajły spalony był raniej zniewolony carkowny dziejacz mitropolit Hierasim. U 1911 hodzie narodził się Anatol Astrejka, białoruski poet. A u tojże samy dzień u Witebsku u 1953 hodzie narodził się, a u 2003 hodzie pamior Siarjej Kawalow, białoruski historyk i poet. Przypomniu, trzeba już raz budzić się, wysłuchajecie białoruska radioracja, a pras dosłowna dwie chwilinki, budziem paczynać ranicu z racjaj.

Tolki już o 6 chwilin zostaje do 7 godziny u Polszczy i w 8 u Białorusi. Anżelika Lalkowska ja rychtuje dla nas nowy wypusk na winał, a ja już cię pierwsze chcę zaprosić was na drugą godzinę ranicy z racja i gdzie uspomnim niż innym sierot innych temał, ale z tego paczniem Jurija Haszczawacka. Wielmi wiadoma, ha, dokumentalisty, jako, ha, na żal, białoruska ja kultura apośnim czasem straciła na zawsiody. Tak to zapraszaju was zostawać razem z nami, a da 7 godziny u Polszczy i 8 u Białorusi zastaje całżo tolki wykluczna 5 chwilinou.

Siomaje 26 u Polszczy, 26 u Białorusi. Siądnia u naszym pamierzy pachmurna, z krótkoczasowymi deszczami. Wiecier lochki, a dat nachoda 2 metrów za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku do 20 gradusów. Tak samo u Harodni, Bielsku, Podlaskim i Hajnałcy od 19 do 20 gradusów. A ubieraści od 18 do 20 gradusów. Wieczorem temperatura będzie od 15 do 19 gradusów, a noczu od 12 do 15 gradusów. Noczu tak samo wiecier lochki, cisk niżej za normą. Zautra u naszym regionie w oblaczna, a temperatura od 20 do 22 gradusów. Nabliżajem się do połowy na wośmuju, to posłuchajem jeszcze jednej pieśni, a zaraz poślę je Anna Szajkowska z afiszaj na siądniaszni dzień.

Przypomnił, że gościem racji był starszyna Towarzystwa Białoruskiej Kultury w Litwie Aleksandr Adamkowicz. Rozmawiała z nim Tatiana Smotkina.

Do nieba uciekam, a ziemia ciągnie za frak. Niebo jeszcze zwleka, a w piekle miejsc już brak.

tmu. Do nieba uciekam a ziemia ciągnie za frak. Niebo jeszcze zwleka, a w piekle miejsc już brak.